0: wena wena wena a kolobwa kona nere
1: ai jo wai jiba radio go bo jo mix solo mina a swi baka se go pure ega ba jaba sukara ba tsana go re gare jo wena fa so so so mina na wena mix solo ti kona tin champa ka majamla mwana mwana ka whatsapp mega bile bolo bone ne lem jendra sa tsara sibra ka tla go foro ba mix solo mina e di sebletla ka go mix solo wena ka majamla bone ne atla go ngwe na ba mix solo vele ka majamla on the pot or say ne je ega sibongala ka whatsapp sene ta ka tangwe na ti voice note lan ta ka timbirin.